0: 11 dzień września mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 6. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Utrudnienia na kolei, to protestują maszyniści. Dziś mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Pewna wygrana polskich siatkarzy w ich pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Utrudnienia na kolei, na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Tak protestują maszyniści, domagając się poprawy bezpieczeństwa. Dziś trzeba się liczyć z opóźnieniami. Zrobimy wszystko, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
1: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Dwa dni temu doszło do tragicznego wypadku. Pociąg uderzył w ciężarówkę. Pasażerka pociągu zginęła, a maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. To nie jedyny dzisiaj protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze Związku NSZZ Solidarność.
3: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
1: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasi siatkarze pewnie wygrali swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali w Sofii 3-0 Portugalię i tym samym w 100% udźwignęli presję murowanego faworyta.
5: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia, no zawsze ta nerwowość może się wkraść. Natomiast nam wydaje mi się, że to się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
1: Mówił rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda. Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
6: Piątek wjeżdża na rejon. Poranek wita nas chłodem w okolicach Dychy i pochmurnym niebem, więc ogrzewanie idzie w ruch w samochodach. Na trasie toruńskiej drogowcy zwinęli już nocne pachołki, ale miejcie oczy szeroko otwarte na resztki zwężeń. Zerkamy na wylotówki Modlińsko-Legionowa, jeszcze płynna.

0: Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry o 6.11, o jakże wczesnej porze. Witamy Państwa, słuchacze kochanych, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Dzisiaj mamy 11 dzień września i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj mamy Święto Gór. Z kolei 45 lat temu powstał zespół Lady Punk.
2: Mówi Janusz Panasewicz z zespołu Lady Punk. Słuchasz radia Złote Przeboje.
3: No i tu trzeba powiedzieć, niech nam żyją 100 lat, 100 lat, a nawet 200, ale tam. A jak tam mają się Państwo, słuchacze, kochani, wstaliście, żyjecie, kawa wypita, czujecie się na swój wiek, czy może dzisiaj piątek, więc jakoś tak młodo, lekko, fantastycznie, dajcie znać, zaczynamy apel poranny, numer do nas 22 44 30. Dzwońcie, dzwońcie, a teraz Karmazynowa Noc, Izabela Trojanowska, ale my pięknie gramy, no kto jak nie my, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, 12 minut po godzinie 6.

0: wiatr szarpie włosy, a my nad dachami, nad górami, nad rzekami lecimy, lecimy na grzbiecie Limala w stronę weekendu. Znaczy chciałem powiedzieć na grzbiecie tego smoka z filmu Niekończąca się opowieść. Lecimy, lecimy w stronę weekendu. Limal, Never Ending Story w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 19 po 6.
1: Tu chcieliśmy przypomnieć i zaznaczyć, że o tej porze to lecimy do roboty i tutaj powstaje pytanie, które zada za chwilę Kuba Sienkiewicz w piosence elektrycznej gitar i co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Kochani, jakoś damy radę, no parę godzin i będzie naprawdę pięknie, a elektryczne gitary za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy, po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Jazz, to była piosenka o straconych marzeniach, marzeniach o wykonaniu normy w robocie na ten tydzień. Ale jak to mówią pracownicy miesiąca, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No co zrobisz? No jest piątek, jest fajnie, a jak bardzo jest? 22, 4 czwórki i 3 zela. Halo, dzień dobry, jak się macie?
1: Cześć, mamy się dobrze. O. Staliśmy, kawkę wypiliśmy, zmierzamy do pracy piątunio, potem będziemy świętować weekendzik.
2: Hejka, nareczka, apel piątkowy zaliczony, 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel. No a w związku z tym, że weekend właśnie będziemy świętować, jak tu słuchaczka mówiła przed chwilą, weekend nam w głowach, to zagramy teraz przebój ze słowem impreza w tytule. No, there's a party, DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30.

0: Panowie Daryl Hall i John Oates, zawsze z uśmiechem witamy ich o poranku, gdyż panowie oprócz tego, że czeszą włosy na głowie, to jeszcze bąchole tam sobie szorują i czeszą od samego rana. Bardzo miło się było spotkać. Maniter zagraliśmy, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. No też trzeba się potapirować. Kochani, jest piątek, jest dobrze.
1: Tak jest, dzień dobry. W związku z tym, że właśnie pachnie, a nawet intensywnie pachnie, a niektórzy na intensywne pachnienie mówią śmierdzenie, więc nie bójmy się tego słowa. Śmierdzi weekendem, to zagramy imprezowo. Dzięki. Za chwilę. No tengo dinero, Rigueira w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Słońce próbuje przebić się przez chmury, ale ruch na stołecznych drogach gęstnieje znacznie szybciej. Puławska klasycznie odpala tryb bardzo powolny. Wisłostrada w stronę Łomianek mocno zwężona, tam po prostu trzeba swoje odstać. Most Gdański Północny śmigają aż miło.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Pewnie sami słyszeliście nieraz, jak eksperci mówią, słuchaj swojego organizmu. Tak, i tak, my się właśnie zastanawiamy od rana, co mówią te nasze organizmy, co mówi twój organizm?
2: Rzuć pracę, nie przewędzaj się.
3: Mądry jest, mądry.
1: No. Mój z kolei mówi, bateria na wyczerpaniu, zostało 5%.
3: Mój z kolei, kochani, mówi tak, nie podrywaj się gwałtownie z wersalki, bo cię odetnie.
1: Słuchaj go.
3: Powinienem, nie? A teraz wy, co mówi twój organizm? 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer do nas, adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze doniesienie głosów wewnętrznych wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: ma zysku w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, zespół Kombi. Dzisiaj ze wszystkich środków lokomocji wybieramy Kombi, bo Kombi jest punktualne. Za 5:07 gra u nas na dzień dobry. Z kolei co innego na kolei.
1: Tak, jeśli dziś jedziecie pociągiem do pracy, warto sprawdzić rozkład. No. Maszyniści rozpoczęli protest, który może oznaczać duże opóźnienia w całym kraju. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 7:00.
2: Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
2: Piątek, 11 września, na wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 7:00. Zaprasza już teraz Iwona Barańska.
3: Jedziecie do pracy pociągiem? Szykujcie się na poważne utrudnienia z powodu protestu maszynistów. Dwa leki wycofywane z aptek. Powodem nieprawidłowy skład. Nowy system na granicach. Kierowcy ciężarówek będą rezerwować termin i miejsce przejazdu. Opóźnienia pociągów w całym kraju. Tak wygląda poranek na kolei. Maszyniści protestują i w każdym miejscu, gdzie tory krzyżują się z jezdnią, zwalniają pociągi do 20 km na godzinę. Protest ma zwrócić uwagę na ostatnią serię wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i wymusić szybkie zmiany w prawie podnoszące bezpieczeństwo. 142 pociągi mają w tej chwili opóźnienia lub zostały odwołane. Aktualny rekordzista, podhalanin, ma ponad 3 godziny spóźnienia. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dzisiaj z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet, bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i w portalu pasażera w internecie. Być może jeszcze dziś po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
4: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedna wielkie żumowisko.
5: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał. Ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
3: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Sprawę przejęła też Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki fluoksetyna, Egis i Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofywanych leków znajdziecie w internecie na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Szykują się zmiany dla kierowców ciężarówek wyjeżdżających z Polski na unijnych granicach. Będą musieli obowiązkowo rezerwować termin i miejsce przekroczenia granicy. Nowy system ruszy od marca, a sama rezerwacja będzie kosztować 20 zł. Według projektu Ministerstwa Finansów elektroniczne zapisy mają ukrócić nadużycia i rozładować zatory na przejściach. Opłata będzie możliwa tylko elektronicznie, nie będzie opcji gotówkowej czy przelewem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli podstawowym składem i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu, a mecze grupowe rozgrywają w Sofii, jutro zmierzą się z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegula 7-5, 6-2, a Kazaszka i rodaczkę Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
7: Skończyło się rumakowanie, stolica powoli zaciska hamulce. Noga z gazu, szczególnie przy szkołach i podwójna uwaga na pasach. Co dzieje się w centrum? Wawelska z każdą minutą coraz bardziej przypomina podłużny parking, a trasa Łazienkowska klasycznie zastyga. Stolica powoli przeciera oczy, ja też za oknem. No powiedziałabym, że pogoda tak odpaliła tryb oszczędzania energii. Temperatura podskoczyła do... Oj, nie podskoczyła, cały czas. 9 stopni, niedobrze. A w tym najcieplejszym momencie dnia ma być 17. Czy to już czas wyciągnąć z dna szafy sweterki? Myślę, że tak.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Dzień dobry! Po siódmej pajdią w period z Brigitte Bardot, czyli sprawdzimy, co tam na wschodzie.
9: Po siódmej też wystąpił u nas sztuczny dentysta. A teraz, proszę państwa, zaczynamy odliczanie do weekendu, czyli Final Countdown z zespołem Europe w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 4 po 7.

0: Пойдем вперед! С Брижит Бардот. Czyli teraz zaglądamy, proszę Państwa, do Rosji.
1: Pod Petersburgiem pewien Rosjanin zbudował w lesie fikcyjną granicę rosyjsko-fińską.
0: O, ciekawe, ciekawe.
1: I przerzucał przez nią migrantów. Oczywiście za pieniądze.
2: Zdecydowanie musiał się zainspirować filmem Babank 2. Pamiętacie, miała być Szwajcaria, a jednak to był Zgierz. New Order, True Fate. Teraz idealnie zagramy na odliczanie do weekendu. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek.

0: Piosenka z gatunku tych wyprzedzających wydarzenia, które nastąpią jakoś tak dzisiaj wieczorem, in the heat of the night, kiedy nadejdzie gorączka nocy, kiedy nadejdzie piątkowy melanż, albo nareszcie padniemy na kanapie i zaśniemy przedwcześnie. Każde rozwiązanie jest dobre. Ważne, żeby się działo tak jak w piosence Sandry. Jest piątek, to jest radio, złote przeboje na dzień dobry.
1: A po czym poznacie, że nadeszło ochłodzenie? Po tym, że wilki przestają polować na owieczki dla mięska, tylko zaczynają polować na owieczki dla wełny. A propos wilków, to Bohemę wam za chwilę zagramy. Wilki w radiu, złote przeboje. Dzień dobry.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wręczymy Wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nie tylko kiszki marsza grają, nie tylko brzuch burczy. Pewnie sami słyszeliście, jak nieraz eksperci mówią: słuchaj swojego organizmu, on tak do ciebie mówi.
2: Tak mówią.
1: No i od rana zastanawialiśmy się, co te nasze organizmy nam mówią. No to czas na podsumowanie.
3: Moje ciało mówi, że przy piątku by poleżało, ale niestety dopiero chwilę, po 15 może.
4: Mój organizm podpowiada mi: nie słuchaj szefa, bo i tak ci nie da podwyżki.
5: Oj, mój organizm mówi mi dużo rzeczy, ale co do pracy, to mówi: nigdy tam nie idź.
6: Mój organizm mówi: wstań wreszcie i wypij tą poranną kawę.
7: Mój organizm codziennie rano mówi do mnie: weźmy się razem, to szybciej zrobisz.
8: Jak wstaję rano, to mój organizm mówi: wstawaj młody, a ja z uśmiechem, rzeszko, podrywam się do momentu, kiedy słyszę trzask wstawa.
2: Na trzask wstawach najlepsza złota kawa porannego programu i właśnie kawę wysyłamy za ten ostatni głos wewnętrzny, głos płynący z wnętrza organizmu słuchacza. Dziękujemy za wszystkie telefony, a po weekendzie zastanowimy się, jak robić, żeby się nie narobić i żeby się za szybko nie wypalić.

0: A czy wiecie, że za koncert na legendarnym Woodstocku w roku 1969 Carlos Santana zgarnął całe $750?
1: $750
0: dużo kasiory. Tak było, tak to było. Byli tacy, co zarobili nawet mniej. Santana w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w piątkowy poranek.
2: My mamy dla was w prezencie zupełnie bardzo fajny kawałek, który nie kosztuje nic, za to sprawi, że poczujecie, że to naprawdę jest piątek. Don't talk, just kiss, czyli nie gadaj, tylko całuj. Right Said Fred pojawi się już za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Kierowca z Ursynowa, metro widzi twoje cierpienie i mija cię pod spodem co 3 minuty, a wy na Puławskiej dalej. Dalej dłubiecie się w rejonie rozkopanego torowiska. Na Grzybowskiej ruch, normalnie jak w kolejce po pączki w tłusty czwartek, posuwa się, ale wszyscy już zmęczeni. Przebłyski nadziei daje Wisłostrada w stronę Śródmieścia.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Czyja kosa pierwsza, tego miedza szersza, tak mówi stare polskie przysłowie, a my mówimy, mili państwo, że to już historia.
1: Pamiętacie filmy Sami swoi?
0: No
1: cała historia zaczęła się od kłótni o miedzę, czyli tak, pasek ziemi niczyjej między polami. No i jak się okazało, współcześnie miedze znikają z krajobrazu polskiej wsi.
2: Oj, ale nie, spokojnie, kochani, naprawdę nic się nie dzieje. Bez problemu znajdziemy inny pretekst, żeby się pokłócić. Dziękujemy za uwagę, pięknie gramy, ula, la, ale się będzie działo. Aleksja w radiu Złote Przeboje.

0: la, Piątello nam wjechało, Aleksja w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za niespełna 5 minut 9, a my mamy dla was porcję najnowszych i najświeższych wiadomości Radia Złote Przeboje i frytki do tego, chciałoby się dodać, jak w reklamie sprzed lat, ale czy aby na pewno te frytki?
1: No, ziemniak może wkrótce trafić na listę towarów luksusowych.
0: Co?
1: Brzmi jak żart, ale niestety taka prawda. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9.

0: Piątek 11 września w kalendarzu, na zegarach punktualnie 9. Zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Od świtu kłopoty pasażerów na kolei, sporo pociągów ma opóźnienia. Ziemniaki mogą stać się towarem luksusowym, powodem susza. Podkarpacie kusi turystów czekiem, 300 zł na pobyt. Jeśli nie musicie, nie jedźcie dzisiaj pociągiem. Od północy protestują maszyniści. Pociągi mają opóźnienia, bo przez każdy przejazd kolejowy jadą z prędkością 20 km na godzinę. Tak maszyniści chcą zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa po ostatniej fali wypadków właśnie na przejazdach. Przez opóźnienia na dworcach od rana nie brakuje zaniepokojonych pasażerów.
2: To jest strata 2 minut na każdym przejeździe. Czyli do Krakowa nie wiem, ile przejazdów jest. Ostrzegali, że nawet 6 godzin może być opóźnienia.
3: Ruletka dosłownie. Obawiam się, że jak pierwsze się zaczną opóźniać, to wszystkie już dalej też.
4: Czyli wsiada pan do pociągu, ale kiedy pan wysiądzie, to pan nie wie.
2: Nie wiem.
1: Protest maszynistów ma trwać do południa, ale utrudnienia i opóźnienia pociągów z pewnością potrwają do końca dnia. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech, podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
5: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
1: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe. Druga w październiku. Szczegóły znajdziecie na stronie Czek Podkarpackie Travel. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej 1 słodzony cukrem napój dziennie mają ponad 2-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 100 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie. A Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieryw zmierzy się z Karenem Khachanovem.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Do Polski płynie chłodniejsze, bardziej jesienne powietrze. Dziś od 14 stopni w Krakowie, 17 we Wrocławiu i Gdańsku, 18 w Warszawie, do 20 stopni w Szczecinie. Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać.
6: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
0: Dzień dobry, to jest ten moment tygodnia, kiedy wasi prowadzący z porannego programu chwytają się za ręce i odliczają po prostu 3, 2, 1.
8: Za chwilę weekend, a my gramy na ostatnie godziny w pracy. Absolutnie największe przeboje lat 80. i 90. Teraz będzie Living on a Prayer i Bon Jovi i od razu nie chce się pracować. Prawda? 4 po 9.

0: No nie uwierzycie, ale ten pan, czyli Tom Jones, który ma się całkiem dobrze w pięknym wieku 86 lat aktualnie, jakiś czas temu kumplował się z Elvisem Presleyem, poznali się w Las Vegas, tam grywali koncerty, no i całkiem sporo honorariów przepuszczali w kasynach. My do kasyna oczywiście nie chodzimy, ale tyle samo dzisiaj w dyskontach przekulamy. Hurra! Kto nam zabroni? To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W piątkowy poranek, taki już trochę rozkręcony ten poranek wam mówimy. No i z tego miejsca chcemy pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas gdzieś tam w Jackowie, w Milwaukee, w Londynie, w tych wszystkich polskich skupiskach. Zagramy dla was teraz piosenkę z repertuaru artystki pod pseudonimem September, czyli w dziecień, jak mówią Polacy za granicą. W dziecień, w Radiu Złote Przeboje. Gramy Looking for Love.

0: Janusz Janina Iwański, no, wyprzedził tym kawałkiem swoje czasy, wyprzedził. Bywało nielekko w latach 90., ale wielkie podzielenie, takie jak dzisiaj, to jednak w naszym kraju nad Wisłą wtedy nie występowało. A my złotymi przebojami łączymy pokolenia i przekonania i jednym głosem zgodnym krzyczymy: Piątunio!
1: Nie tylko łączymy pokolenia, ale też tymi najfajniejszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. przybliżamy się do weekendu. Weekend już za 3, 2, 1. I właśnie teraz, z lat 80. Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Gramy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy, po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Bellini w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Samba, Zizianeiro i tanecznym krokiem, razem z futryną, razem z drzwiami, rozlewając po drodze resztki porannej kawy, suniemy w kierunku piątku i dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy my, czyli poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaborski,
0: dzięki
1: Piotr
0: bardzo.
1: Jachim, Tomek Florkiewicz, dziękujemy, a przy mikrofonie witamy ten głos cudowny i niepowtarzalny. Gosia Kościeliak.
2: Dziękuję bardzo, Florku, za twoje dżentelmeńskie przedstawienie osoby mej. Za 10 minut będzie godzina 10, a teraz dla was Eddie Crunch.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to

0: chłopcy z Placu Broni i przepiękna i ukochana przez nas ballada o Eli. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy.
1: Radio Złote Przeboje. This one, I feel, broken hearts.

0: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewy Nowalczak. Kontrola NFZ w warszawskim szpitalu południowym potrwa dłużej. Ze względu na skalę sprawy inspektorzy zostaną tam przynajmniej do października. Wcześniej NFZ szacował, że działania zakończą się w połowie września. W sprawie szpitala południowego prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa. Tymczasem na ulicach dziki robią swoje. Ile ich biega po Warszawie? Tego nie wie nikt. Wiceprezydentka Magdalena Młochowska przyznaje jednak, że problem mocno narasta.
3: Decyzję odstrzałową pierwszą, którą podpisałam, było chyba na 25 osobników. Teraz podpisuję decyzję na 500.
2: Tylko do września wpłynęło ponad 15 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców, a do lipca odnotowano 160 niebezpiecznych sytuacji. Na koniec zmieniamy temat. Ratusz rozdał nagrody w miejskiej loterii podatkowej. Główna wygrana, czyli nowiutki elektryczny Fiat, trafił do mieszkanki Targówka. Pozostali szczęśliwcy zgarnęli rowery i darmowe karty miejskie. Urzędnicy przypominają, że rozliczając podatki w stolicy, zasilamy bezpośrednio miejską kasę.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Piątek w Warszawie zapowiadał się pod znakiem chmur, a tymczasem to zachmurzenie, które miało być umiarkowane, czasem dużo ustąpiło miejsca słońcu, które coraz śmielej rozpycha się na błękitnym niebie. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 17 stopni, a wiatr może chwilami mocniej dmuchnąć. Wieczorem zachmurzenie jednak ma wzrosnąć do dużego, ale noc zapowiada się spokojnie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: I jak co tydzień o tej porze, piątkowe przedpołudnie zaczynamy z szerokim uśmiechem na ustach. Kochamy każdy dzień. Ale piątek jakoś tak, nawet jak pochmurny, to jednak słoneczny i dlatego przed nami...
4: Radio Złote Przeboje.
0: Sunny. Słonecznie, pięknie, Bonnie M. I razem z nimi możemy sobie śpiewać o tym, że czujemy się słonecznie, choćby w myślach.

0: Robota nie zając.
1: Nie miałam pojęcia wczoraj, rozmawiając z wami o dojazdach do pracy, że następnego dnia, czyli dzisiaj, będziemy mieli duże utrudnienia, delikatnie mówiąc, bo strajk na kolei tworzy nie tylko ogromne opóźnienia tamże, ale i wiadomo, zwiększone korki z powodu tego, że wiele osób chcąc, nie chcąc przesiada się dzisiaj w samochody, ale dziś nie będziemy tego rozwlekać, wręcz przeciwnie. Odwrócimy naszą uwagę od tego, ciesząc się, że jest piątek, w związku z tym, że 40% Polaków, tylko 40% Polaków wychodzi z pracy przed czasem, 35% robi to raz w miesiącu lub rzadziej, a jeśli już polscy pracownicy wychodzą wcześniej, to nie jest to więcej niż 10 minut. To są oczywiście uśrednione dane, ale zobaczcie, właściwie posłuchajcie, jak ciekawe. W związku z tym zastanawiamy się, jakie są wasze sposoby na to, aby w piątek urwać się wcześniej z pracy. Macie jakieś? 2, 4, 4 i 3, 0. Za najciekawsze oddam fioletowy, kultowy, porcelanowy kubek Radia Złote Przeboje. To będzie po godzinie 12. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. I jeszcze raz telefon powtórzę. 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Gra od 16 roku życia. I to nie chodzi o żadne instrumenty, chodzi o to, że gra w filmach, gra przed kamerą. No i dzisiaj są to raczej role matek albo babć, ale zawsze dam. Widzowie postrzegają ją jako piękną, ale wyniosłą i tajemniczą. A Catherine Deneuve prywatnie, jak sama o sobie mówi, jest wesoła, radosna, figlarna, zabawna, czego nigdy nie wykorzystano w rolach, które grała w filmach, prawda? A kiedy Malcolm McLaren namawiał ją, długo, oj naprawdę długo, to była cała historia na nagranie z nim piosenki, bo słyszał ją tam, właśnie ją, uszami wyobraźni, no to była do tego niezmiernie uparta i upierała się i opierała się całą swoją silną osobowością, bo tego właśnie nie lubi. Otóż nie lubi śpiewać i koniec. W końcu jednak się udało, ale tylko jeśli chodzi o melorecytację. Jak wiemy, ta melorecytacja Catherine Deneuve w tym wielkim przeboju Paris, Paris, nie da się tego opisać. To po prostu trzeba po raz 2387 usłyszeć w radiu Złote Przeboje, teraz przed nami.

0: Dzisiaj piątek i gawędzimy sobie w związku z tym, że robota nie zając, o sposobach na to, żeby się, wiecie, po cichu w piątek urwać wcześniej z pracy. I Dorota napisała tak: u nas w biurze w każdy piątek nikt nawet nie potrzebuje pretekstu. Potwierdzam, biuro jest całkowicie opustoszałe w piątki już około godziny 15. I bardzo dobrze, albo nie. W każdym razie dzwonicie.
1: Nie muszę za dużo kombinować, żeby się urwać z pracy, bo to robi za mnie pogoda. Pada deszcz, przychodzi nasz pracodawca, panowie, jedziemy do domu i już mamy weekend.
0: Piękne wykorzystanie warunków meteorologicznych. Właściwie można byłoby powiedzieć, że to jest taka symbioza chmur z pracownikiem. Nasz adres robota@złoteprzeboje.pl 22443 za najciekawszy telefon albo mail oddam fioletowy. Kultowy porcelanowy kubek Radia Złote Przeboje po 12:00.

tylko ja. Za 5 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przyboje. Sprawdzimy sobie też prognozę pogody. Troszkę jesienną. Zostańcie z nami.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewelina Walczak. Przez dziesięciolecia grali na największych scenach świata, pozostawali jednak bez własnej. Symfonia Varsovia oficjalnie zadomowiła się w nowej siedzibie na Kamionku.
3: My zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestry w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo ich fizycznie nie ma, już w mniejszych składach tak.
2: Mówi dyrektor Symfonii Janusz Marynowski. Teraz instytucja przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji, budowy największej sali koncertowej w Europie. Stanąć ma do 2030 roku. Z kolei jeszcze w tym roku miasto ustawi 6 fotoradarów zdemontowanych z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady. Kamery trafią w najgroźniejsze punkty, w tym na trasę Łazienkowską. Sprzęt ma ostudzić zapędy piratów drogowych także na Alei Solidarności, Moście Gdańskim, Bielanach i Mokotowie. Na koniec schodzimy pod ziemię. Jutro dzień otwarty na budowie drugiej linii metra na Bemowie. Od 11 do 15 każdy chętny może wejść na plac budowy i zobaczyć, jak powstaje stacja Lazur.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Co pogodowo będzie działo dzisiaj się w Warszawie? No, te chmury przez cały dzień będą wędrować po niebie, raz zakrywając, raz odsłaniając słońce. Teraz je zdecydowanie odkryły i gdzieś się schowały i niech tam sobie gdzieś siedzą. Jeśli sprawdzą się prognozy, no to w ciągu dnia nie powinno padać, natomiast wieczorem ma się to zmienić.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Nasze piękne, piątkowe, wrześniowe przedpołudnie, 11:02 i to Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. przed nami. Wielki przebój, który mam nadzieję wszyscy słuchacze Radio Złote Przeboje znają na pamięć.
4: Radio Złote Przeboje.
0: Co do słowa. I co, miałam rację, prawda? Gosia Kościelniak, zapraszam.

Wyobrażacie sobie, że 30 lat to jest przerwa. Przerwa w jakimś waszym wspólnym przedsięwzięciu. 30 lat tego nie robicie, a potem hej chłopaki, wracajmy do tego. Minęło tylko 30 lat, zróbmy to znowu. Tak było właśnie z grupą, która przed nami, Boomtown Rats, założona w 75 roku. Grupa była pierwszym irlandzkim zespołem rockowo-nowofalowym, który osiągnął wielki międzynarodowy sukces w erze punka i nowej fali, końcówka lat 70. i początek lat 80. No i potem właśnie w 86 roku grupa się rozpadła, po czym powrócili na scenę po ponad 30 latach, wydając w 2020 roku album Citizens of Boomtown. Radio Złote Przeboje. I don't like Mondays.

O 14, a może nawet o 13, większość z nas wolałaby rozpoczynać weekendy tak szybko, jak to tylko możliwe. I niektórym się udaje. Ta moda z zachodu, żeby w piątki kończyć o kilka godzin wcześniej pracę, coraz częściej pojawia się też nad Wisłą. Wielu z nas i tak uważa, że piątek jest już właściwie oczekiwaniem na weekend, przez co tempo i wydajność naszej pracy spadają. Była taka duża akcja, uwolnić piątek! A jej zwolennicy nie chcieli realnego skrócenia tygodnia pracy, tylko przesunięcia kilku godzin na inne dni tygodnia, na przykład na poniedziałek. Prawo tego nie zabrania, no a w piątek wcześniej wyjść. Ale wiecie co? Ta akcja była 11 lat temu i na razie się nie udało. No chyba, że w pojedynczych miejscach pracy. Robota nie zając, tak się dzisiaj zastanawiamy, jakie macie sposoby na to, żeby wyjść wcześniej, urwać się w piątek wcześniej z pracy. Jacek z Wadowic napisał tak: ja mam dobry sposób na wcześniejsze wyjście z domu, na wcześniejsze wyjście z pracy. Nikt z tym nie dyskutuje. Awaria, ostatnio rura mi w łazience pękła, a to kominiarz musi pilnie przyjść o 14 w piątek, oto pies zjadł skarpetkę. No nieszczęścia chodzą po ludziach. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję, napisał Jacek. Dziękuję i ściskam, tylko podejrzenie, te awarie się w piątek zdarzają. 2244 30. Czekamy, jeśli macie coś do dodania.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

grupa jednego przeboju. Tak się mówi o takich właśnie zespołach. One Hit Wonder, z taką troszkę pogardliwością, że tylko jeden hit udało im się stworzyć. Ale jaki? No to każdemu zespołowi, no może nie każdemu, ale wielu życzę, żeby mieli taki właśnie hit. Funky Town, wydany w 1980 roku. Ten utwór dotarł do pierwszego miejsca na prestiżowej liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Na szczyty notowań w wielu krajach na całym świecie i się sprzedał w nakładzie przekraczającym, no trudno to sobie wyobrazić, 35 milionów egzemplarzy. To naprawdę sporo. Radio Złote Przeboje, za 7 minut będzie południe, a teraz Funky Town.

0: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Ewelina Walczak. Protest maszynistów za nami, ale to nie koniec utrudnień. Pociągi, zwłaszcza te dalekobieżne, mogą mieć opóźnienia aż do jutra. Dzisiejsza podróż to ruletka, przyznają pasażerowie na warszawskim dworcu centralnym.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza.
2: Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Za to ulga czeka mieszkańców Mokotowa. W najbliższy poniedziałek tramwaje wracają na Aleję Niepodległości. Z kolei kierowcy odzyskają wreszcie pełną szerokość jezdni. A na Narodowym dziś i jutro. Najlepsi drifterzy świata, w tym Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o mistrzostwo. Zawody wiążą się z utrudnieniami. Od 17 do 20 na Saską Kępę wjadą tylko mieszkańcy. Ratusz zaleca komunikację miejską, bo po imprezie policja zamknie Aleję Zieleniecką, a być może i most Poniatowskiego.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Samo południe i na warszawskich termometrach osiągnęliśmy to dzisiejsze maksimum 17 stopni. Na szczęście nie pada, słońce pojawia się i znika. Nie powinno padać w ciągu dnia, wieczorem może to się zmienić. Po 21 synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Jutro niestety także. Niedziela za to ma być bez deszczu. A na termometrach w weekend zobaczymy 20 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: A jak energicznie i pięknie zaczniemy to popołudnie piątkowe. A jak miło się mówi piątkowe popołudnie, bo już 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, to Radio Złote Przeboje, a energicznie zaśpiewa teraz Elton John.

25 nagród Grammy. To jest niemal niemożliwe, a jednak łącznie zgromadził właśnie tyle, co czyni go rekordzistą wśród solistów, wokalistów płci męskiej. Do tego jeszcze dochodzi Grammy za całokształt pracy artystycznej. Jest też jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki, bo jego płyty rozeszły się w łącznym nakładzie. To też jest niewyobrażalne. 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. No jeszcze ten Oscar w roku 84 za najlepszą piosenkę oryginalną. Za I Just Called to Say I Love You. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zająć.
1: Właśnie i dzisiaj gawędziliśmy sobie o tak zwanych krótszych piątkach. Czy udaje się wam wyjść wcześniej w piątek z pracy? Jakim sposobem? Krótsze piątki by się idealnie sprawdziły, gdyby pracownicy potrafili sprężyć się i wykonywać swoje zadania wcześniej, bez niepotrzebnego przesiadywania w pracy, tak mówią psychologowie. Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi, żeby wykonać więcej pracy w krótszym czasie i zrezygnować choćby z przerw na kolejną kawę, czy przeglądanie wiadomo czego i scrollowanie. Zdaniem psychologa na krótszy piątek mogą pozwolić sobie przede wszystkim osoby, które same zarządzają swoim czasem, jak na przykład handlowcy i inni, mogą ułożyć swój plan tygodnia tak, żeby wykonać więcej pracy w pierwszej jego części i skrócić piątek. Karol do nas napisał tak, adres robota@złoteprzeboje.pl. Mam o tyle dobrze, że mam dwójkę dzieciaków. Jeden w przedszkolu, drugi w szkole i nie wiem, czy mam pecha, czy szczęście, ale przypadkowo zawsze w piątek w okolicach godziny 14.30, między 14.30 a 15.00 ktoś z tych placówek dzwoni do mnie, aby odebrać dziecko. Przypadek? No chyba nie. Ja myślę, że pracownicy przedszkola i szkoły też chcą iść do domu. Pozdrawiamy od Radia Złote Przeboje. Przesyłamy dla ciebie kubek Radia Złote Przeboje. I życzymy pięknego, piątkowego popołudnia.

przed nami ulubienice Pitbulla, no i milionów na całym świecie, która unika kofeiny i przetworzonej żywności. J.Lo, Jennifer Lopez na śniadanie pije koktajl czekoladowy, a jej typowy lunch to łosoś i sałatka. Wszystko o niej wiemy, nie wiem czy to prawda, ale tak opowiada w wywiadach. Ulubione warzywa Jennifer Lopez to brokuły, cukinia i papryka. Gwiazda lubi także kurczaka, zwłaszcza po portorykańsku. No i pije przynajmniej 7 szklanek wody dziennie, w tym jedną z cytryną każdego ranka. Bądź jak J.Lo, Jennifer Lopez teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Dobrze, już za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złoty Przebój z naszego kraju, nie miasta tym razem, i z Polski, i ze świata.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
3: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
4: Po proteście maszynistów opóźnienia pociągów będą odczuwalne po południu. Drożej na A2, cały płatny odcinek kosztuje 123 zł. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów. Dorota Werdycka, dzień dobry. Protest maszynistów się skończył, ale utrudnienia na kolei jeszcze są odczuwalne. Około 240 pociągów może mieć opóźnienia. Część została odwołana na fragmentach tras. Po godzinie 10 według obliczeń pociągi miały łącznie opóźnienie o 13 tysięcy minut, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
5: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia, bo część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne.
4: Kolejarze protestowali, bo domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, a protest to reakcja na niedawny wypadek koło Przysuchy na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a kilka zostało ciężko rannych. Ciężarówka wjechała w pociąg na przejeździe kolejowym. A to kolejny dziś protest. Przed warszawską siedzibą Orlenu zebrali się pracownicy kopalni soli Solina z Inowrocławia. Obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie i w perspektywie dekady o swoje miejsce pracy. Żądają długofalowego planu dla kopalni i całego kompleksu zakładów, a część z nich od pół roku prowadzi rotacyjną głodówkę w obronie kopalni.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Znowu drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł, bo na każdej z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż jeszcze przed 6 rano. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Jest to ostrzeżenie głównego inspektora sanitarnego dotyczące partii herbaty ziołowej. W próbkach herbaty z pokrzywy wyprodukowanej przez Herbapol inspektorzy stwierdzili przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych, co może stwarzać ryzyko dla zdrowia. Dokładny numer zanieczyszczonej partii znajdziecie na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i dostało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, a także dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Tu maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników zdało niecałe 80%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Goda. Dzisiaj małe zachmurzenie, na południu spore i tam może padać od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. 13 stopni w Małopolsce, 18 w Warszawie, do 20 na zachodzie.

punktem wielu indyjskich wesel jest wielki przebój czyj? Bryana Adamsa. Kto by pomyślał? Pewnie byśmy nie zgadli, gdyby nie ten fakt. Summer of 69 Bryana Adamsa jest naprawdę absolutnie stałym punktem na weselach w Indiach. Sporo osób twierdzi też, że teksty piosenek Bryana Adamsa były jednymi z pierwszych angielskich zwrotów, jakich się nauczyli. W Indiach Bryan Adams sprzedał więcej płyt niż sprzedało się wiele albumów największych gwiazd Bollywood. Po raz pierwszy Bryan Adams odwiedził Indie w 1994 roku i od tamtej pory koncertował tam jeszcze kilkukrotnie. Jest niezwykle popularny, ale w Polsce też go kochamy. I teraz chmurka numer 9, Cloud Number 9, czyli siódme niebo w Radiu Złote Przeboje.

fanki mdlały. A członkowie zespołu zapewniali je, że nigdy nie złamią im serca. Oczywiście tym samym łamali im serce. Dorastające dziewczyny umawiały się między sobą i kłóciły się, którego z nich kochają najbardziej. A pierwszy koncert zagrali w Oceanarium w Orlando, na Florydzie. I to był maj 1993 roku. Który był najpiękniejszy? Który miał najbardziej proste nogi? A który śpiewał najwspanialej? No o to właśnie kłóciły się dziewczyny. A chodzi o zespół Backstreet Boys. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Mamma mia, zielona pietruszka, dlatego że teraz karamba. Na moje pożegnanie z wami karamba będzie właśnie mamma mia.
1: Proszę bardzo, a tę mamę mę miję tak. I tę abbę to już ja wam gram, Jerzy Telesiński. No pięknie będzie wyglądać piątkowe popołudnie. Dlaczego?
2: No to się proszę się przekonać.
0: Kasza mamma.

0: A Kind of Magic i Queen w Radiu Złote Przeboje, w którym w piątek, a jakże, mamy dla was również tylko sprawdzone wiadomości. Już za chwilę wiadomości o 14 i Dorota Wardecka.
1: Sprawdzimy, jaka jest sytuacja na torach po 12-godzinnym proteście maszynistów.

0: 11 września, piątek. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Opóźnienia na torach po 12-godzinnym proteście. Mija 25 lat od zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku. Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejsce przyjechał Jarosław Kaczyński. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. To nie był strajk, tylko wykorzystanie zapisów kodeksu pracy, mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, dziękując pasażerom za wyrozumiałość, a maszynistom za udział.
2: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
1: Ja tak mówią pasażerowie.
3: 32 minuty, więc nie ma dramatu. Spodziewałyśmy się, że będzie gorzej.
4: Trzeba coś robić, a czy to będzie skuteczne, to zobaczymy.
5: Czy to kierowcy zrozumieją?
1: Premier zapowiedział też zaostrzenie przepisów, a opóźnienia pociągów mogą być dziś jeszcze odczuwalne przez najbliższe godziny.
6: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Dziś mija 25 lat od zamachu na World Trade Center i Pentagon w Nowym Jorku. Za pół godziny rozpocznie się ceremonia upamiętniająca ofiary.
7: To nadal szok. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich. 11 września byłem w tej okolicy. Kiedy wieże zaczęły się zapadać, wszyscy ludzie zaczęli uciekać.
1: W zamachu zginęło blisko 3000 osób. Wracamy do kraju. Jarosław Kaczyński przyjechał przed siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czyli instytucji powołanej w czasach rządów PiS-u. Od rana trwa tu protest w związku ze zmianą władz uczelni, według PiS-u niezgodną z prawem.
8: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
1: Tak mówi prezes PiS-u, który przekonuje, że przyjechał tu z interwencją poselską. Koalicja Obywatelska odpowiada, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach, choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z TPN-u.
9: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
1: A od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody i ulewy.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj pochmurno i chłodno, od 12 stopni na południu, przez 17 w centrum, do 19 na zachodzie. W południowej Polsce dzisiaj przydadzą się parasole. Niby do Krakowa, a nie do Krakowa jednak. Wybierzemy się dzisiaj z Piotrem Jaworskim. Za chwilę program Rusz się, a teraz ruszamy się z grupą ATC. Jerzy Telesiński, witam. Dzień dobry, piątek.

Wrócił już do pełnej sprawności i codziennych zajęć, ale lekarze zalecili przełożenie obecnej trasy koncertowej. Tak o stanie zdrowia Roda Stewarta poinformowała Penny Lancaster, żona muzyka. Rod Stewart przeszedł operację wstawienia stentu, no ale na szczęście ma się coraz lepiej. Za chwilę ruszamy na wycieczkę w okolice Krakowa. Ściborzyce, gmina Trzyciąż. Za moment, a teraz Natalia Kukulska. Powtarzamy. Ściborzyce, gmina Trzyciąż.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz pakujemy się na wycieczkę, na którą zabiera nas Piotrek Jaworski. I to gdzie?
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Pośpiech jest poniżający, tak mówią w Krakowie, dlatego w weekend mało kto zdąży tam wystawić nos poza rynek i planty. I niewielu zna miejsce, w które dzisiaj ruszamy. Źródło Jordan w dolinie rzeki Dłubni leży raptem 35 km na północ od centrum grodu Kraka, w Ściborzycach w gminie Trzyciąż.
3: Chrząszczyże Woszyce, powiat Łękołody.
2: Ale proszę nie siać dezinformacji. Ściborzyce, gmina Trzyciąż. To tam z głębi wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej wybija woda w kolorze tej ze słynnych jezior Plitwickich albo oceanu na Malediwach. Jest turkusowo-lazurowa, tylko ciut chłodniejsza. Raptem 9-10 stopni, za to o każdej porze dnia i roku. Dlatego dawniej okoliczni mieszkańcy traktowali źródło jak lodówkę i na umieszczonym na dnie stelażu przechowywali zimnolubne produkty.
4: Mięsny jesz, ty go zjesz.
2: Do źródła Jordan prowadzi z parkingu ocieniona starymi drzewami ścieżka, a na miejscu oczywiście czeka legenda. Głosi ona, że źródło nie posiada dna i że pochłonęło kiedyś karoce razem z końmi. Nikt tu co prawda nie wspomina o żadnej nadobnej księżniczce w podróży. Kilka koni to też nie 200 kucych turbodieslu, ale fury i tak żal.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

której było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

Cieszę się tym, co jest teraz i staram się żyć tak, żeby niczego nie żałować, powiedział ostatnio Robert Gawliński. Bardzo dobrze powiedział i przed weekendem proszę sobie wziąć te słowa do serca. Słuchając Tiny Turner w piątkowym radiu Złote Przeboje. Wow.

Największe przeboje lat 80. i 90. doskonałe do samochodu i do samochodu również się polecają, a mówię o tym dlatego, że czekają nas kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2. Było drogo, a będzie jeszcze drożej, a o szczegółach powiemy wam w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.00.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie w kalendarzach 11 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
4: Przeszukanie w sprawie zonta krypto u byłego funkcjonariusza CBA. Rząd zapowiada zmianę przepisów po wypadku na torach. Protest przed Orlenem to pracownicy kopalni Solino. A na początek kolejne doniesienia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Służby przeprowadziły przeszukania na terenie Wrocławia, zabezpieczyły sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura H., który jest byłym funkcjonariuszem Centralnej Agencji Bezpieczeństwa. Te informacje przekazał minister sprawiedliwości. Intensywne prace w sprawie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych zapowiada minister infrastruktury. O pierwszym pakiecie zmian w przepisach mówi dziś po proteście maszynistów. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
5: Minister Klimczak wyjaśniał, że chodzi m.in. o możliwość utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy zapalone jest czerwone światło. Mówił też o inwestycjach. Szef resortu infrastruktury przypomniał też o trwających pracach nad ustawą fotoradarową. Pomysł polega na automatycznych karach dla kierowców, którzy niezgodnie z przepisami wjeżdżają na tory.
4: A w dniu, w którym protestowali maszyniści, mamy kolejne doniesienia o sytuacji właśnie na przejeździe kolejowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Łodzi miejski autobus pełen pasażerów utknął na przejeździe kolejowym pod opuszczającym się szlabanem. Stało się to wczoraj. Sprawę wyjaśnia policja. Pracownicy kopalni Soli Solino w Inowrocławiu przyszli protestować przed siedzibą Orlenu w Warszawie. Obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie.
6: Dzisiaj ja mogę mówić, my bronimy właściciela przed nim samym. To jest cały problem. Związek zawodowy zajmuje się sprawami, które się powinni zajmować panowie, którzy są w tych budynkach.
4: Na demonstracji przed Orlenem pojawili się też Daniel Obajtek i Przemysław Czarnek z PiSu, do czego wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2. Za 50-kilometrowy odcinek trzeba zapłacić o złotówkę więcej, czyli 41 zł. Dla kierowców to odczuwalna różnica.
7: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
8: Jest droga. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
4: A za pokonanie całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem trzeba teraz zapłacić 123 zł. To kolejny rekord poziomu wody w Wiśle, jeszcze niższy niż dwa dni temu. To 94 cm na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. To najniższy stan od 2017 roku, od początku pomiarów na tej stacji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
9: Ewelina Walczak i przed nami weekend pełen wrażeń w stolicy. Zacznijmy od tego, że jutro, w sobotę, rozpoczynają się wyczekiwane warszawskie dni seniora pod hasłem Pogodna Warszawa, silna wiekiem. Start o 12 na Placu Bankowym. Seniorzy symbolicznie przejmą klucze do bram miasta, po czym barwnym, międzypokoleniowym korowodem wyruszą na plac centralny. Na miejscu będzie czekał jarmark, wielkie karaoke oraz koncert Budki Suflera. Kinowym szlakiem zmierzamy do warszawskiego kina Helios, gdzie od jutra też można oglądać trzymający w napięciu dramat historyczny Niebo nad Normandią. I warto też wspomnieć o dniach Wilanowa, w ramach których w sobotę o godzinie 12 nastąpi oficjalne otwarcie po generalnym remoncie historycznego odnowionego dworca kolei wilanowskiej. Budynek będzie można zwiedzać z przewodnikiem.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: Sporo chmur, a w ciągu dnia będzie ich jeszcze przybywać. W południowej połowie kraju deszcz, a na termometrach od 12 stopni. Na południu przez 17, w centrum do 19 na zachodzie Polski. Ależ to będzie spotkanie, co to będzie za rozmowa. Marzena Rogalska za chwilę powie nam, kogo będzie gościć jutro na naszej antenie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Mieli na składzie tylko jednego prawdziwego surfera, Beach Boys. Mimo że popularyzowali kulturę plażowego stylu życia, to wyłącznie Dennis Wilson uprawiał surfing. Jako dziecko uczęszczała do sportowej podstawówki, grała w piłkę ręczną Anita Lipnicka.

0: Zium! Proszę Państwa, dopiero witaliśmy się w poniedziałek, a tu już piątek.
1: Ja myślałam, że ja pierwsza zacznę, bo we mnie jest seks. Co pali i niszczy tysiące już serc. Wypalił do zgliszczy.
0: A czemu jutro śpiewamy te piosenki?
1: Ja jutro zażądam, żeby Maria Dębska mi to zaśpiewała.
0: Jezu, ona do Ciebie przychodzi do radia, będziecie siedzieć, tak, gadać w studiu,
1: tak,
0: Złote
1: Przyboru? Tak, ale tak naprawdę to wiesz, okay. No Kalina to już przeszłość, no tak, chociaż tak, uważam, tak, że tak, fenomenalna była to kreacja aktorska. Maria Dębska pojawia się w Lalce.
0: A kogo ona gra w Lalce?
1: Ona gra przyjaciółkę Łęckiej, Kazimierę Wąsowską, która jest kobietą niezależną, bogatą, wdową, młodą, wyemancypowaną, wspaniałą, naprawdę myślącą tak przyszłościowo, tak nowatorsko jak na tamte czasy, kochającą Wokulskiego. I widzisz, i ona kocha Wokulskiego, Wokulski kocha Łęcką, Łęcka się przyjaźni z Wąsowską, i taki mamy trójkąt. I niech mi ona to wszystko Jurek jutro wytłumaczy.
0: A od której będzie ci to tłumaczyć?
1: Od 12 do 15 będzie mi przez 3 godziny. Może ja coś pojmę.
0: To mi potem powiesz. To się słyszymy.

0: promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

Największe gwiazdy lat 80. i 90. przed nami, czyli Britney Spears na przykład, która właśnie pod własną marką wypuściła kolejne perfumy. Goddess Fantasy są już oficjalnie dostępne, więc jeśli chcecie pachnieć jak Britney, no to już wiecie, co trzeba robić.

0: No, jeżeli jeszcze trochę musicie wysiedzieć w pracy, a piątkowe popołudnie nabiera rumieńców, najlepiej robić to z Radiem Złote Przeboje, w którym o 16 wiadomości, a w wiadomościach...
1: A w wiadomościach między innymi o tym, że tych rumieńców można nabrać, bo mamy coraz mniej chmur nad Europą.
0: No co?
1: No właśnie, widzę, że cię zaciekawiło to zjawisko. No właśnie, więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: tu Radio Złote Przeboje. Jest piątek, 11 września, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Kierowca autobusu odsunięty od obowiązków po tym, jak utknął na przejeździe kolejowym. Do wieczora opóźnienia w kursowaniu pociągów po proteście maszynistów. Nad Europą jest coraz mniej chmur, zaobserwowali to naukowcy. Kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
2: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
1: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów autobusu, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. Do wieczora prawdopodobnie odczuwalne będą opóźnienia pociągów po proteście maszynistów, którzy zwalniali dziś do 20 na godzinę przed przejazdami kolejowymi. Protest zorganizowali po tragicznym wypadku na torach na Mazowszu. A jutro rano częściowo zostanie wznowiony ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
1: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. Związkowcy z kopalni soli Solino w Inowrocławiu protestowali dziś w Warszawie przed siedzibą Orlenu. Obawiają się, że sprzedaż zakładu doprowadzi do jego powolnego upadku i domagają się długofalowego programu rozwoju spółki. Na protest związkowców przyszli Daniel Obajtek i Przemysław Czarnek z PiSu.
4: Za naszych czasów ropa była po $120, wojna na Ukrainie i widzieliście paliwa po 9,8 zł.
1: To polityka na demonstracji, a ceny paliw sprawdzimy za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Coraz mniej chmur jest nad Europą. Od 2013 roku na większości z 40 europejskich stacji meteorologicznych wzrosły dawki promieniowania UV, mogącego wywołać rumień na skórze. Teraz badacze dowiedli, że to nie z powodu zmiany warstwy ozonowej, lecz za sprawą malejącego zachmurzenia, które widać od południowej Hiszpanii po północną Finlandię.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
6: Ewelina Walczak. Teatr Roma zaprasza już jutro na koncert Wodecki Welcome To. 8 wybitnych talentów wokalnych zespołu Polyphonics zabierze Was w podróż przez największe hity mistrza. Od chałup po Zacznij od Bacha. Uwaga, mamy dla Was zaproszenia. Ślijcie maila na bilety @konkurs.fm wpisując w tytule hasło Wodecki. I również muzycznym krokiem przenosimy się na otwarcie Symfonii Warsowi. Dziś startuje miesięczny festiwal z okazji otwarcia zrewitalizowanej siedziby. Wieczorem w namiocie koncertowym czeka Was darmowe wydarzenie Level Up. Orkiestra zagra m.in. Błękitną Rapsodię. Na koniec filmowym szlakiem zmierzamy prosto do kina Helios. Możecie na wielkim ekranie obejrzeć długo wyczekiwaną premierę Totalnej Magii, część drugą, w rolach głównych Sandra Bullock i Nicole Kidman.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Przelotny deszcz dzisiaj na północy i w południowej połowie kraju, w Małopolsce i na Podkarpaciu może padać intensywnie. Temperatura od 12-13 stopni na południu, przez 17 w centrum, aż do 19 na zachodzie Polski.

Owoc uznany za najzdrowszy na świecie. Za granicą jedzony w dużych ilościach, u nas praktycznie nieznany. A o który chodzi, powiem wam o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Złota kawa czeka na Was, tak jak nasza poranna ekipa, która zamelduje się tu znowu w poniedziałek rano. No i będzie miała dla Was kolejny wybrany, bardzo ciekawy temat. Autorzy najciekawszych wypowiedzi na ten temat wygrają złotą kawę. Bądźcie z nami przez cały weekend, bądźcie z nami w poniedziałek, jak tylko otworzycie oczy.

0: Laszowiec peruwiański. Nie, to nie jest nowy pseudonim Eltona Johna. To, jak się okazuje, najzdrowszy owoc na świecie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Okej, może być flaszowiec peruwiański, ale może też być cherimoya, bo i pod taką nazwą owoc jest znany. Bardzo słodki, jego smak można porównać do połączenia gruszki, banana, truskawki i ananasa. Nieźle, co? Oprócz doskonałego smaku ma również niezliczone korzyści zdrowotne, obniża poziom cholesterolu, ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy może zapobiegać nowotworom. Cherimoya jest źródłem witaminy B6, która reguluje poziom neurogenu GABA w mózgu, a jego prawidłowy poziom łagodzi bóle głowy, nawet zmniejsza drażliwość. Witamina B6 pomaga też chronić przed chorobą Parkinsona, a spora zawartość witaminy C jest ważna dla jędrnej i promiennej skóry, a więc cherimoya. Takiego owocu szukajcie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Dziś już wszędzie chłodniej, choć jeszcze w wielu miejscach przejaśnienia. Jutro deszcz będzie padał przede wszystkim w południowej Polsce, na południowym wschodzie. Na północy i na zachodzie może padać przelotnie, a na termometrach jutro od 12 stopni na Podkarpaciu, 17-19 w centralnej Polsce, do 21 na zachodzie. Na trasie S8 ostrożnie, między węzłami Ostów Południe, Ostów Północ, utrudnienia na dwóch pasach w stronę Warszawy po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Więc były lata 90, pora teraz na 80 i na klasyk Sanremo, czyli spotkanie z Alice Visconti. Zanim jej posłuchamy, chciałem przypomnieć, że za 2 tygodnie ta włoska gwiazda obchodzi urodziny, oczywiście nie powiem które, natomiast powiem, że można już wypisywać pocztówki i wysyłać je do jubilatki.

0: Alicze w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 wiadomości. Dorota?
1: Obiecywałam, że wrócimy do cen paliw i będą ceny paliw dziś, ale też prognozy na przyszły tydzień w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 11 września. Wiadomości przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
1: Ceny paliw pójdą w górę, zwłaszcza cena diesla. W przyszłym miesiącu przesłuchanie byłej premier Beaty Szydło. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Na początek ceny paliw. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych podwyżek, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
2: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny powinny pozostać na tym samym poziomie ceny diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
1: Litr 95 kosztuje średnio 7,89 zł, oleju napędowego 8,75 zł. W październiku najprawdopodobniej dojdzie do przesłuchania Beaty Szydło w śledztwie w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy, wartej ponad 8 milionów złotych akcji z 2017 roku, promującej ówczesne zmiany w sądownictwie. Była premier ma zeznawać jako świadek. Więcej o tym Marcin Starzec.
3: Historia wzywania byłej premier do prokuratury na przesłuchanie jest dosyć długa, bo Beata Szydło kilkukrotnie nie stawiała się w wyznaczonych terminach, zasłaniając się pełnieniem obowiązków eurodeputowanej, za co zresztą nałożono na nią karę 3000 zł. Sąd okręgowy w Warszawie tę karę jednak uchylił, uznając, że europosłankę chroni immunitet. Prokuratura regionalna w Rzeszowie, która prowadzi tę sprawę, z taką argumentacją się nie zgadza.
1: Zarzuty w tej sprawie usłyszeli byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. i Maciej Eś. Grozi im do 10 lat więzienia. Dziś mija dokładnie 25 lat od ataku na World Trade Center i Pentagon. Uroczystości upamiętniające ofiary zamachów, jak co roku, zorganizowano w nowojorskim miejscu pamięci, w miejscu, gdzie stały zburzone przez terrorystów z Al-Kaidy dwie wieże. Na ceremonii pojawili się wiceprezydent J.D. Vance, byli prezydenci George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden oraz władze Nowego Jorku. Nie ma natomiast Donalda Trumpa, który uczestniczy w uroczystości przed budynkiem Pentagonu, w którego ścianę uderzył trzeci z samolotów porwanych przez terrorystów. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania, jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, mówi Iwona Polewicz-Planutis, ordynatorka oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
4: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
1: Dziś mogli z tego skorzystać mieszkańcy w ramach akcji Zadbaj o Zdrowy Start.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Przeważnie raczej pogodnie, chociaż na południu ciągle jeszcze może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie. Do maksymalnie 12-13 stopni. W centralnej Polsce 17, na zachodzie 19-20 stopni. Pod koniec lat 70. każdy z członków grupy Genesis miał swoje domowe studio, każdy komponował niezależnie, a pomysły zderzali panowie dopiero przy nagrywaniu albumów. Wtedy to okazało się, jaki talent do pisania ma Phil Collins. No to Genesis na piątkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witajcie!

Zabawa robota nie zając wraca na naszą antenę w najbliższy poniedziałek po 10:00. Polecam serdecznie spotkanie z Gosią Kościelniak, no bo będzie można sobie znowu w pracy o pracy pogadać. A do tego będą prezenty, także serdecznie polecamy się nie tylko do pracy, ale też na cały weekend, zwłaszcza tym, którzy w pracy nie mają czasu na takie cudowności muzyczne jak ten.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

Stevie Wonder ogłasza trasę koncertową z okazji 50. rocznicy albumu Songs in the Key of Life. 18 koncertów w 17 miastach, niestety nie w Polsce, no ale będzie w Niemczech. To zawsze można podskoczyć, a warto.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Ten weekend nie będzie należał do najcieplejszych. Jutro jeszcze sporo słońca w większości regionów. Deszcz i chmury głównie na południu i południowym wschodzie. W niedzielę natomiast więcej deszczowych chmur już w całej Polsce, ale nadal chłodno, bo od 17 do 21 stopni. Na trasie S7 zwalniamy na jezdni w stronę Łodzi. Na odcinku Gdynia-Chylonia-Chwarzno awaria osobówki na wysokości węzła Gdynia Port.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Yo My Heart, Yo My Soul, Modern Talking. Dwóch facetów naraz i po prostu świat jest niewyobrażalnie ciekawy. Oczywiście nie mam na myśli ciebie, drogi Mariuszu, i siebie, tylko tych panów, którzy zaśpiewali, chociaż może trochę.
1: Ja w ogóle mam takie inne jeszcze skojarzenie z tym zespołem, bo był taki kiedyś talent show dawno, dawno w telewizji i kiedyś był casting i ktoś śpiewał dosłownie tak fonetycznie tę piosenkę i to było przeurocze.
0: Yo My Heart, Yo My Soul?
1: Dokładnie.
0: Dokładnie tak.
1: Pięknie to brzmiało.
0: Fonetycznie, prześlicznie o waszych ukochanych duetach, zespołach, chórach, solistach po 18 opowiadać będzie Mariusz Stelmaszczyk.
1: Zgadza się, więc bądźcie po 18. Powiem wam między innymi o powrocie Dajdo, będzie też o coverze, który kiedyś nagrała Urszula, a cover zespołu Led Zeppelin, więc naprawdę ciekawy wieczór się zapowiada.

Czasu płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, Smak Słów i Goja. My dobijamy do godziny 18. No i za moment dowiemy się, co dzieje się w świecie sportu, co z pogodą na weekend, a potem też świetna muzyka na wieczór, bo pojawi się m.in. Kylie Minogue, Cher, a także zespół NSYNC.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
3: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
4: Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Ruszyła ósma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie Raków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. W Nowym Jorku o 21:00 zacznie się walka o finał US Open wśród panów. Rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Khachanovem. Drugi półfinał to starcie wewnątrzamerykańskie. Ben Shelton zagra z Francisem Tiafoe.
1: Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to ona zapowiada się w kratkę, więc trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Jeśli chodzi o sobotę, to jutro popada na wschodzie oraz na zachodzie kraju. Jutro też około 20 stopni. Dzień dobry, wieczór, 18:00 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Radiu Złote Przeboje będzie czego słuchać, bo na pewno pojawi się Kylie Minogue, Cher czy też Lombard oraz wspomnimy, jak zaczęła się kariera boys bandu NSYNC.

tak można się relaksować razem z radiem. Złote przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Kylie Minogue, natomiast proszę Państwa, za powstaniem grupy NSYNC stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menedżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy pięciu chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się jeszcze z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy jak Britney Spears czy też Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to JC był uznawany za najlepszego wokalistę grupy. Debiutancki album z takimi hitami jak Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No Strings Attached. Pierwszego dnia album sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem, a singiel Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć tak jak chłopaki z tego teledysku. My jednak w Radiu Złote Przeboje wracamy do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje, jak pamiętam, również.

przyznać się, kto jadąc teraz samochodem nucił ten kawałek. Lombard, przeżyj to samo w radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, na pewno kojarzycie tę piosenkę? Albo tę? Otóż okazuje się, że Dido w przyszłym roku może wrócić do koncertowania oraz też wydać nową płytę. A mało czasu nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Wokalistka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rollo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc ja zacieram ręce i czekam na wielki powrót Dido. Póki co w Radiu Złote Przeboje. Share, dajcie głośniej.

Może za oknem jesień, ale przy takich numerach to aż człowiekowi chce się ruszyć z miejsca. Szer w Radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, bądź też gdziekolwiek planujecie być podczas tego weekendu, no to Radia Złote Przeboje również można słuchać, mając apkę na waszych smartfonach.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Pochmurno będzie i deszczowo w ten weekend, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. To w sobotę, a w niedzielę praktycznie w całej Polsce mają się pojawić deszczowe chmury w przewadze nad słońcem. Na termometrach niestety niewiele, od 17 do 21. Kto wybiera się w podróż autostradą A2, jest drożej na płatnym odcinku autostrady o złotówkę na każdej bramce, co oznacza 123 zł dla osobówki za przejazd całym płatnym odcinkiem.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, a już teraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk opowiada, kiedy to poczuł się pierwszy raz sławny.
1: Pamiętam, to akurat nie było na zewnątrz, pamiętam już dokładnie, bo to było w Częstochowie. Ja miałem urodziny i do mojego pokoju wjechało chyba z 20 tortów od fanów.
2: Okej.
1: I pamiętam, że to był dzień, kiedy nie balangowaliśmy. To rzadko się zdarzało.
2: Tak.
1: To był dzień, kiedy nie balowaliśmy i w pewnym momencie ja się położyłem do łóżka wieczorem, bo mieliśmy następnego dnia kilka koncertów jeszcze pod rząd, więc położyłem się spać i tak sobie dostałem większy pokój wtedy, pamiętam, że dostałem chyba taki jakby coś jak studio albo apartament taki, wiesz, no. I miałem pełno, cały ten pokój był w kwiatach.
2: Tak.
1: I te torty w ogóle, wiesz, tam ja to kazałem zostawić, żeby po prostu, wiesz, jeszcze sobie popatrzeć przed zaśnięciem. I słuchaj, jak się położyłem spać, to tak mi się powietrze nabrało, wiesz, do płuc, jakby się tak wzruszyłem, ale to było na zasadzie takiej, o kurczę, no.
2: Fajnie, miło.
1: Jezu, jakie to jest miłe, tak. Wiesz.
2: To jednak się wydarzyło.
1: To się wydarzyło, wiesz.
2: To
1: bo
2: mi się
1: powiem ci, że ja nigdy nie szukałem w tym, co chciałem osiągnąć w swoim życiu jako muzyk. Nigdy nie szukałem jakby bycia gwiazdą, tylko jakby dawanie ludziom w ogóle szczęścia moją grą na gitarze. Tak.
0: A więcej ciekawostek, więcej anegdot o Lady Punk, a także o Republice już jutro po godzinie 18 w programie Czas Gwiazd, więc będzie jutro naprawdę bardzo, bardzo zacny wieczór. No a teraz kawałek Marchewkowe Pole. Lady Punk, dajcie głośniej.

Zdecydowanie można było się poczuć, jakby człowiek chociaż na te parę chwil przeniósł się do lat 80. Radio Złote Przeboje wam to zapewnia, natomiast proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90., dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty pod tytułem Spice już 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zabrane zostaną wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać. I tą największą atrakcją ma być singiel o tytule Do You Think About Me? To jedno z pierwszych nagrań Spice Girls, kawałek, który od początku działalności przeleżał w szufladzie i został wyjęty, więc zacieramy ręce, bo to może być naprawdę całkiem ciekawy boks, zwłaszcza dla kolekcjonerów. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje dajemy głośniej. Mua Lolita.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Na zegarach 19:00 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Denbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Wyścig zakończy się w niedzielę. Za to już dziś. Do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships. To rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier przyjechała 8-osobowa reprezentacja Polski. 5 z naszych zobaczymy już dziś, a zawody właśnie ruszają.
4: Pogoda.
3: Weekend, pogoda zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Jutro popada na wschodzie i na zachodzie kraju. Z kolei w niedzielę również ten deszcz może pojawić się nad morzem. W sobotę i niedzielę około 20 stopni. Wakacje minęły, więc pewnie część z was zaliczyło kilka koncertów. Pamiętacie, jaki koncert był waszym koncertem życia? Możecie się tym dzielić, bo za parę chwil o swoim koncercie życia opowie wam aktor Szymon Bobrowski, znany m.in. z filmu Furioza. Zagram dla was także Sandrę i Urszulę.

0: prawdziwy rockowy klasyk. Piękna ballada o grupie U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru z radiem Złote Przeboje, gdzie nie brakuje lat 80. i 90. w muzyce, a o zespole U2 już teraz też opowiada wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Uwielbiam ten zespół, uwielbiam ich muzykę, szczególnie pierwsze płyty, ale też się łapią na to, nabrałem się, byłem na ich koncercie, Bono zabrał z widowni jedną dziewczynę, zdjął z siebie kurtkę, założył na nią tę kurtkę i Jezu, jak ja się wzruszyłem, że to takie piękne, że ten Bono, tę dziewczynę i ta Polska, ale później zobaczyłem, że na każdym koncercie wybiera z widowni jedną dziewczynę, ma taką samą kurtkę i zakłada na nią kurtkę, czyli oni wszyscy żyją w takim świecie kasy i jakiejś fikcji. Aczkolwiek muzykę robią fantastyczną i słucham tego za każdym razem.
0: A wy macie jakieś osobiste wspomnienia związane z YouTube? Albo może byliście na koncercie zespołu OMD, który odbył się 24 sierpnia w Warszawie. Na miejscu było Radio Złote Przeboje. A wy? No to posłuchajmy i przypomnijmy sobie, jak to było. OMD, dajcie głośniej.

0: I przy takich dźwiękach to człowiek wie, że słucha Radia Złote Przeboje. Maria Magdalena, Sandra, natomiast proszę Państwa, Urszula. Urszula swego czasu nagrała cover zespołu Led Zeppelin zatytułowany What is and what should never be. Zresztą posłuchajcie tej historii.
1: Hołd to przede wszystkim na pewno. Dwa, że ten utwór graliśmy w Stanach. Pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie po raz pierwszy zagrać w ogóle tam ten numer, ale rozmawiałam z wieloma takimi coverowymi też zespołami, które grały w garażach obok nas, bo to tak, takie są wyższe garaże. Mhm. Po godzinie 18 są wolne dla ludzi, którzy ćwiczą. Przychodzą z pracy i ćwiczą, tak. I grają. To oni mówili, niczego się nie bój, po prostu zaśpiewasz to nawet po swojemu i będzie dobrze, bo ważne jest, że to znasz, że to kochasz i tak dalej. Ale ja miałam jednak stresa, bo chciałam to zrobić co najmniej tak, tak jak oni. A jeżeli miałabym zmieniać, to nie widzę co.
0: Więc na albumie Biała Droga można znaleźć cover zespołu Led Zeppelin, natomiast my w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy Urszula, Anioł Wie.

0: Piątkowy, w zasadzie to weekendowy wieczór z radiem Złote Przeboje i Lionel Richie All Night Long. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę też będzie czego posłuchać zarówno w domu, w samochodzie, czy też przy innych okolicznościach. Już nie wnikam, co dzisiaj robicie. Natomiast pojawi się i Hathaway. Będzie też kultowy kawałek z lat 80. Out of Touch.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: love is the answer.
1: Odrobina Eurodance w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru i bardzo dobrze, no trzeba mieć dobry nastrój, dobrą formę, bo w końcu mamy piątek, natomiast proszę Państwa, obecnie trwa socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcie przerobione przez AI w stylu lat 80. No przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dosyć sztucznie, zresztą lat 80. podrobić się nie da. Dlatego w Radiu Złote Przeboje właśnie teraz kawałek, który zdecydowanie się z nimi kojarzy. A w skrócie, historia wyglądała tak. John Oates miał gotowy refren, początkowo rozważał oddanie tego kawałka innemu wykonawcy i dopiero za namową jednego z producentów doszedł do wniosku, że ten kawałek musi wykorzystać i zagrać razem z Darylem Hallem. Myślę, że kawałek wszyscy doskonale znamy. Out of Touch w Radiu Złote Przeboje.

Jeśli nie macie planów na piątkowy wieczór, no to właśnie się one znalazły. Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, czas na Hathawaya. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z piosenki What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywał się Nestor Alexander Hathaway, urodził się w Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim jednak został gwiazdą Eurodance, zajmował się między innymi marketingiem, organizował przeróżne wydarzenia i pracował jako tancerz i performer. Jednak wracając do piosenki What is Love, największy fenomen tego utworu polega na tym, że jej refren jest banalnie prosty, ale niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. A z kolei klip do tej piosenki jest również charakterystyczny. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju, w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się kobiety stylizowane na postacie z horroru. Jest tam też nawet motyw wampiryczny. Dzisiaj wygląda to trochę jak połączenie romantycznego kina MTV lat 90. i estetyki gotyckiej, a był to zresztą jeden z najciekawszych i najczęściej puszczanych teledysków w czasach MTV. To słuchamy Hathaway już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Godzina 20 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, trwa piątek i też nie brakuje świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, dlatego za moment Dana Lewis, będzie też grupa Foreigner, a także Jan Borysewicz, zespoł Lady Punk, z którym to powspominamy lata 80.

0: Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, w tej chwili spotkanie z Janem Borysewiczem, gitarzystą zespołu Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam lata 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, i którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, no, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To było, wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, to myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże. No wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do między innymi tematu filmu o Janku Borysewiczu też niebawem w Radiu Złote Przeboje. Wrócimy. Teraz dajcie głośniej. Black Wonderful Life.

0: Radio Złote Przeboje, które poleca się na spędzenie naprawdę bardzo przyjemnego piątkowego wieczoru. Tym bardziej, że w Radio Złote Przeboje dzisiaj Jan Borysewicz, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu Mniej Obcy.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. No, ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Mm-hmm. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Taki, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
2: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
2: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
2: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Mhm. Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
2: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: Czyli w okolicach 7 października premiery filmu Jan Borysewicz pewnie, jak powiedział, zrobi sobie wolne. Do Janka Borysewicza jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a już teraz dajcie głośniej Bob Marley.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką, a więc Tina Turner w radiu Złote Przeboje. A w tej chwili Jan Borysewicz z Lady Punk opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym...
2: Wszyscy byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z apteką, czy z innym zespołem.
2: No z apteką to mógł być,
1: tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. I powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boysbandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No czy wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mhm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: A dużo więcej ciekawostek, anegdot dotyczących Lady Punk, a także zespołu Republika już jutro po godzinie 18 w programie Czas Gwiazd, więc zapowiada się bardzo, bardzo przyjemny weekend, bardzo przyjemny sobotni wieczór. A już teraz Jason Donovan, a więc odrobina muzyki z Antypodów. Dajcie głośniej.

Ktoś by powiedział, że praca w piątkowy wieczór może być nieprzyjemna. Absolutnie się z tym nie zgadzam, zwłaszcza kiedy jest taki właśnie przyjemny klimat. Człowiek siedzi w studiu, gra dla nas piosenki. I to jakie piosenki? Pasujące bardzo do rozpoczynającego się weekendu. Mariusz Telmaszczyk jestem i proszę, kult, gdy nie ma dzieci.

0: Dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, bo to jest Radio Złote Przeboje, które gra dla Was największe przeboje lat 80. i 90. podczas tego piątkowego wieczoru, ale nie tylko podczas piątkowego wieczoru. Natomiast jutro po 18:00 czas gwiazd, no i jutro będziemy przyglądać się historii zespołu Lady Punk, a także Republiki. Sprawdzimy, na ile prawdziwa była rywalizacja między jedną i drugą kapelą, obalimy trochę mitów, no i też pojawi się cała masa gości, którzy będą opowiadać o Lady Punk i Republice, między innymi Maciej Maleńczuk.
1: Jak go poznałem, okazał się fajnym, sympatycznym, grał solówki na fortepianie, grał na flecie, że co chodzi, wykształcony gość. To było wybitne w dalszym ciągu, jakby w momencie, kiedy leci Republika w radio, to większość publiki robi głośniej, nie? To są utwory na tyle oryginalne, na tyle różniące się, że nikt nie ma wątpliwości, kto to gra. Nie
0: myśli, no. Zatem jutro znacznie, znacznie więcej po 18:00 w programie Czas Gwiazd o Republice, o Lady Punk. A teraz dajcie głośniej i świętujmy weekend. Suzy Quattro.

W Radiu Złote Przeboje Kaja podczas tego piątkowego wieczoru. No, proszę Państwa, dzisiaj 11 września, więc 25 lat od tragedii, od tego, co wydarzyło się w Nowym Jorku. Mam tu na myśli World Trade Center. No i też, nie wiem, czy pamiętacie, ale w 1990 roku zespół Depeche Mode nagrał też alternatywną wersję teledysku do piosenki Enjoy the Silence właśnie na południowej wieży World Trade Center w Nowym Jorku. To słuchamy już teraz Depeche Mode.

0: Zdecydowanie na pobudzenie i rozbudzenie, no bo w końcu rozpoczynamy weekend. Cool the Gang i Fresh w Radiu Złote Przeboje, a tak o koncertowaniu już teraz opowiada wam Beata Kozidrak.
1: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
0: Zdecydowanie tak, chociaż też jako widz nie wyobrażam sobie na koncerty nie chodzić. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Słyszymy się jutro po godzinie 18. Przypominam, jutro Czas Gwiazd z Lady Punk i Republiką. A teraz ode mnie Beata Kozidrak. Żal mi tamtych nocy i dni.

Tchau.